rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Hej, leży Mania se na łóżecku i trzyma rączki, no i na brzusecku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzusecku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Błocianem hej się poznała. Czego zachciała.

Oi, Tuli, Tuli, na łóżku Tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie

Żegnam was ojcze, żegnam was matki, gdyż matki nigdy nie znałam. Nikt mej kolebki nie przybrał w kwiatki.

teraz chłopcy będziemy grać i śpiewać tę piosenkę. La da da da da da. Pamiętacie chłopcy, jak ja wam sztore mówił? Go ahead, why don't you try it? Idzie tak chłopcy. Rano, rano, raniusieńko, rano.

Jabłka, hej! Jabłka, hej! Wysypałem jabłka. Jabłka, hej! Jabłka, hej! Ej, czerwone jabłka. Jabłka, hej! Jabłka, hej! Wysypałem jabłka. Jabłka, hej! Jabłka, hej!